Chrystus Woskresie. Mamy kolejną sobotę po święcie Paschy. Obchodzić jutro będziemy pamięć Samarytanki. Na falach Radio Ortodoksja wita Państwa serdecznie Katarzyna Kiczko. Mamy popołudnie 9 maja. Spójrzmy na naszą ramówkę. Na początku audycji wysłuchamy kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego. Następnie na naszej antenie zaprosimy Państwa na uroczystości poświęcenia krzyży na cerkwi w Karakulach. O godzinie 17 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania, a po modlitwie żywoty świętych. O godzinie 20 zabrzmią modlitwy przed świętą Eucharystią. Zapraszamy na wspólny wieczór, zarówno przed radioodbiornikami, jak i poprzez odtwarzacz online na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś sobotę, 9 maja, dzień bez postu. Cerkiew prawosławna wspomina kilku świętych, którzy swoją wiarą i oddaniem Chrystusowi zapisali się w historii. Wspominamy dziś świętego Bazylego, biskupa Amasji, żyjącego na początku IV wieku. Był gorliwym pasterzem i obrońcą wiary chrześcijańskiej w czasach prześladowań. Za swoje niezłomne wyznawanie Chrystusa poniósł męczeńską śmierć około 322 roku, pozostając dla wiernych przykładem odwagi i wierności Ewangelii. Cerkiew wspomina także świętą Glafirę Dziewicę. Była ona chrześcijanką żyjącą na dworze cesarskim. Uciekając przed prześladowaniami i nie chcąc wyrzec się swojej wiary oraz czystości, schroniła się w Amasji. Tam wspierała miejscowych chrześcijan i pozostała wierna Bogu aż do końca swojego życia. Dzisiejszego dnia wspominamy również świętego Joanicjusza Zdewicz, serbskiego ascety i mnicha, żyjącego w XIII wieku. Znany był z głębokiej modlitwy, pokory oraz życia pustelniczego. Wierni przychodzili do niego po duchową radę i wsparcie, a jego życie stało się świadectwem prawdziwego oddania Bogu. W kalendarzu liturgicznym odnajdujemy dziś także świętego Stefana, biskupa Permu. Żył on w XIV wieku i zasłynął jako wielki misjonarz oraz nauczyciel ludów zamieszkujących ziemię Permu. Tłumaczył księgi liturgiczne na miejscowy język, głosił Ewangelię i z wielką miłością prowadził ludzi. Żywoty niektórych świętych przeczytamy szerzej po nabożeństwie całonocnego czuwania. A jutro mamy piątą niedzielę po święcie Paschy. Obchodzić będziemy pamięć Samarytanki. Zapraszamy teraz na piękną pieśń o Samarytance. Dio.

0: Przyszedł czas na czytania Pisma Świętego. Dziś cerkiew zaleca następujące fragmenty, które były czytane na liturgii. Fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 12, wersety od 1 do 11 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 31 do 42. Fragmenty z Dziejów Apostolskich opowiadają o uwięzieniu apostoła Piotra przez króla Heroda. Gdy wydawało się, że nie ma już ratunku, Bóg posłał anioła, który wyprowadził Piotra z więzienia. To czytanie przypomina nam o sile modlitwy oraz o tym, że Pan nigdy nie opuszcza swoich wiernych, nawet w najtrudniejszych chwilach. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana mówi o prawdziwej wolności, którą daje nam Chrystus. Jezus zwraca się do tych, którzy uwierzyli w Jego słowo, ucząc, że poznanie prawdy prowadzi człowieka do duchowej wolności. Chrystus przypomina, że prawdziwymi dziećmi są ci, którzy żyją według Bożej prawdy i miłości.
1: Czytania Pisma Świętego.
0: W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra, a były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.

rzecze Pan do tych Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeśli byście wytrwali w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę i prawda wyzwoli was. Odpowiedzieli mu, nasieniem Abrahama jesteśmy i przez nikogo nigdy nie byliśmy zniewoleni. Dlaczego ty mówisz, wolnymi staniecie się? Odpowiedział im Jezus. Amen, amen, mówię wam, że każdy, czyniący grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik zaś nie pozostaje w domu na wieki. Syn pozostaje na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, istotnie wolnymi będziecie. Wiem, że nasieniem Abrahama jesteście, ale usiłujecie mnie zabić. Słowo moje bowiem nie znajduje w was miejsca. Ja mówię to, co widziałem u mego ojca, i wy więc czyńcie to, co widzieliście od waszego ojca. Odpowiedzieli i rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Mówi im Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Teraz jednak usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę, tę, którą usłyszał od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy czynicie dzieła ojca waszego. Powiedzieli mu więc, my nie zrodziliśmy się z nierządu. Jednego ojca mamy, Boga. Powiedział im Jezus, gdyby Bóg był ojcem waszym, miłowalibyście mnie. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.

Już za chwilę na naszej antenie zaprosimy Państwa na uroczystość poświęcenia krzyży na nowo budującej się cerkwi w Karakulach. To wyjątkowa świątynia, której budowa związana jest także z trudnym czasem pandemii koronawirusa. Ma ona stać się miejscem modlitwy, nadziei i duchowego wsparcia dla mieszkańców naszego regionu. Warto przypomnieć, że właśnie z ikoną Matki Bożej, życiodajne źródło, znajdującą się w monasterze Supraskim, związane było niezwykłe wydarzenie z roku 2020. W czasie pandemii ikona zaczęła wydzielać pachnące mirro, wonny olejek, który wierni odebrali jako szczególny znak Bożej łaski i opieki Bogu Rodzicy nad światem, pogrążonym w niepewności i lęku. Sama ikona od wieków otaczana jest wielką czcią. Tradycja mówi, że jej historia sięga V wieku i cudownego źródła pod Konstantynopolem, gdzie niewidomy odzyskał wzrok dzięki wodzie wskazanej przez Matkę Bożą. Od tamtej pory życiodajne źródło jest symbolem uzdrowienia, duchowej siły i nadziei. Poświęcenie krzyży to jeden z najważniejszych momentów podczas budowy cerkwi. Krzyże, które zostaną umieszczone na kopułach świątyni, są znakiem obecności Boga oraz świadectwem wiary całej wspólnoty. Już jutro w niedzielę, 10 maja, o godzinie 17, odbędzie się uroczyste poświęcenie krzyży, którego dokona arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Za chwilę zapraszamy na rozmowę i materiał poświęcony temu wydarzeniu.

0: Już w najbliższą niedzielę 10 maja w miejscowości Karakule niedaleko Białegostoku będzie miało miejsce historyczne wydarzenie. Otóż na cerkwi, która jest budowana, zostaną zamontowane krzyże zwieńczające niejako pewien etap budowy. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać na ten temat. W naszym studiu gościmy ojców z monasteru w Supraślu, ojca Serafima, ojca Piotra. Jest z nami również pan inżynier, inspektor nadzoru budowlanego, pan Aleksy Mularczyk. Chrystos Woskresie.
1: Woskresie.
0: Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia. Są z nami ojcowie, jest z nami pan inżynier. No właśnie, czy możemy mówić o tym, że jest to już pewne domknięcie pewnego etapu budowy, który trwa od kilka lat, właśnie montaż i poświęcenie tych krzyży na kopułach?
2: Budowa praktycznie zaczęła się w 2022 roku. Projekt techniczny był wykonany faktycznie przez panią inżynier, architekt Olgę Hajduczenię przy współpracy ze świętej pamięci Michałem Bałaszem, który kierował ją w pracach tych projektowych i w pracach takich podpowiedziach technicznych. Projekt został wykonany przy końcu października 2021 roku. Następnie tam po jakimś czasie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, wszelkie inne uzgodnienia, które były niezbędne, związane z budową. I w 2022 roku praktycznie rozpoczęły się roboty betonowe związane z posadowieniem tego obiektu. Przy końcu lutego, 29 lutego, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Wygląda to tak w ten sposób historycznie. Na dzień dzisiejszy widzimy, że jest wykonany stan surowy obiektu z wykonaną kopułą i wykończeniem zewnętrznym tej kopuły, czyli oblicowaniem cegłą klinkierową samego tubusa oraz pokrycie blachą miedzianą części kopułowej czaszy. No i są również zamontowane, jest zakryty obiekt w stanie surowym zakryty, czyli są osadzone okna wszystkie, jest ich 35 sztuk, czyli dużo. Są to okna aluminiowe, dźwiękochłonne i ciepłochłonne. No i doszliśmy do etapu w tej chwili osadzenia montaży krzyży na kopule głównej i na dzwonnicy.
1: Może jeszcze dodam, że tak z duchowej strony patrząc, rzeczywiście jest to jakieś domknięcie pewnego etapu, dlatego że umiejscowienie krzyży na kopule jest momentem bardzo wyjątkowym i bardzo ważnym, dlatego że krzyż będzie górował od tej pory nad całą okolicą. Jak wiemy, krzyż jest nośnikiem łaski Bożej, krzyż uświęca okolicę, krzyż jest postrachem dla demonów, dla nas siłą, dla nas chlubą. Także można by tak to ująć, że kopuła w pewnym sensie staje się też jakby podstawą pod krzyż, który będzie górował nad całą okolicą. To krzyży będzie więcej, natomiast ten najwyżej położony będzie zwieńczył główną kopułę, więc z duchowej strony patrząc, wiadomo, że cerkiew nie jest jeszcze ukończona, jeszcze nie służymy liturgii świętych, czasami tylko molebnie. Z różnych okazji, teraz niedawno był paschalny molebień, niemniej jednak krzyż, który już będzie wieńczył kopułę, więc będzie pewnym zakończeniem pierwszego etapu na poziomie duchowym. Kolejnym etapem oczywiście będą nabożeństwa, które będą się w niej odbywały, będą liturgie w swoim czasie, no to już będzie rzeczywiście cerkiew, tak, w pełnym słowa znaczeniu. Oczywiście kolejnym już takim wieńczącym będzie poświęcenie tejże cerkwi, kiedy już jakby no, ruszymy z normalnymi nabożeństwami, zacznie się pełne życie liturgiczne, natomiast no, zacznijmy od pierwszego kroku, umieścimy krzyże, poświęcimy, coś duchowego już się dokona i, no i będziemy starać się tworzyć krok następny, dążyć do następnego etapu.
0: Cerkiew w Karakulach jest poświęcona ikonie Matki Bożej Życiodajne Źródło i wiemy o tym, że nie jest to wezwanie przypadkowe. Wiąże się z tym również pewna historia i tradycja z Konstantynopola. Dlaczego ta ikona jest taka ważna dla naszej prawosławnej tradycji?
3: Tak, powstanie tej nietypowej ikony właśnie związane jest z Konstantynopolem i z rokiem 450, kiedy to w pobliżu tak zwanych Złotych Wrót znajdował się niewielki zagajnik. Było tam niegdyś źródło, które z biegiem lat zarosło krzakami i pokryło się rzęsą wodną. I pewnego razu w pobliżu tego miejsca przychodził żołnierz w imieniu Lew. Spotkał tam niewidomego człowieka, któremu pomógł wyjść na ścieżkę. Przy zagajniku obaj zatrzymali się, aby odpocząć. Lew udał się na poszukiwanie wody i usłyszał głos mówiący, aby nie szukał gdzieś daleko, a właśnie w sąsiednim zagajniku. Głos polecił, aby przyniesioną wodę napoić niewidomego, a do jego oczu przyłożyć znajdującą się nad źródłem rzęsę. Była to kobieta. Lew usłyszał głos kobiety, która nazwała go również królem. I zrozumiał on, że chodzi o samą Bogorodzicę. Żołnierz uczynił tak jak mu Matka Boża poleciła i ślepiec odzyskał wzrok. Po 7 latach sam żołnierz został cesarzem i rozkazał wówczas, aby to miejsce oczyszczono, ogrodzono kamiennym ogrodzeniem i zbudowano świątynię poświęconą Matce Bożej. I miejsce to nazwano życiodajnym źródłem. I ta ikona była wynoszona właśnie podczas różnego rodzaju epidemii, chorób. Tak, ludzie się kłaniali jej. No a sama też przedstawia właśnie wysoko stojący kielich wypełniony wodą i nad kielichem jest postać Matki Bożej z Chrystusem w rękach.
0: To chyba widzimy tutaj również pewną analogię do współczesnych czasów. Kiedy wczoraj przeglądałem wpisy na stronie internetowej monasteru w Supraślu, tam często przewijał się taki wątek, że ta cerkiew w Karakulach ma być takim żywym pomnikiem cudu. I chodzi tutaj o wydarzenie, które miało miejsce w 2020 roku w monasterze w Supraślu. Czy mogliby ojcowie jeszcze przypomnieć raz o historię tego wydarzenia?
1: Jak najbardziej. Bardzo, bardzo ważny moment. W zasadzie ten cud stał się inspiracją właśnie dlaczego pod wezwanie, w cześć tejże ikony. Wiadomo, ikon cudownych jest wiele. W czasie zarazy, chorób i różnych problemów ludzie modlili się do Boga, do Matki Bożej, do świętych. Modlili się też przed różnymi ikonami Bogorodzicy, więc można byłoby też wybrać inną ikonę. Natomiast tutaj był rzeczywiście mocny znak Boży, dlatego, że zamiar otoczyło ikonę właśnie żywonosny istocznik, życiodajne źródło, o które tu już ojciec Piotr troszkę wspomniał. O genezie, jak to tam było dawno temu w Konstantynopolu. W każdym razie w tym czasie, kiedy COVID się rozszalał, były wiadomo duże problemy, były tendencje do zamykania cerkwi, władze naciskały i tak dalej, znamy tą historię. I w tym właśnie momencie, kiedy mimo wszystko Władyka Andrzej wykazał się bardzo takimi rozsądnymi postawami, nie zamykał cerkwi, jednak nabożeństwa ciągle trwały, większą nadzieję pokładaliśmy w Bogu, niż tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, żeby bardziej bać się Boga niż ludzi, niż jakichś ludzkich historii, więc mimo jakichś tam nacisków nabożeństwa się odbywały i w tymże właśnie momencie przyszło potwierdzenie jego postawy, słuszności podstawy, tak mogę to zinterpretować, właśnie wtedy zamiar otoczyło ikonę Matki Bożej, właśnie życiodajne źródło. Stało, na ile mi wiadomo, było to raczej pierwsze mirotoczenie, przynajmniej pierwsze znane nam mirotoczenie w Supraskim Monasterze ikony. Moment był zupełnie nieprzypadkowy, dlatego że kiedy mamy ten czas spokoju i czy wcześniej, czy później, nic się takiego nie wydarzało. COVID się skończył i ikona przestała mirotoczyć. Natomiast w tym najbardziej takim krytycznym momencie, właśnie wtedy Bogorodzica z łaski Bożej, z woli Bożej zapewne, bo nie inaczej, wytoczyła z tejże ikony miro. Nie było tego mira bardzo dużo, ale ono było zauważalne, ono można było je zebrać na wacik. Mnie w tym momencie jeszcze nie było w monasterze, więc o szczegółach może nie będę wchodził w szczegóły. Niemniej jednak to się stało rzeczywiście taką mocną inspiracją. Dlaczego właśnie ta ikona, dlaczego właśnie nawiązanie do tego cudu. Ja tutaj jeszcze może nawiążę do jednej historii. Jak wstąpiłem do monasteru bodajże rok później, to pamiętam, było takie wydarzenie, przyjechała Władyka przy stole mu przyjechała jakoś pani z Gdańska, która nieco wcześniej dostała właśnie troszeczkę tego mira, czy to od Włodyki, czy do ojca Jowa. Było to, ona była chora na raka i tam był no, ciężki stan. I okazało się po pomazywaniu, po modlitwach do Matki Bożej, pomazaniu tym mirem, ten rak całkowicie się wycofał. Także był to ewidentny cud, co też było potwierdzeniem takiego nadnaturalnego, Bożego działania w tejże ikonie. Także zdecydowanie tutaj jest to nawiązanie do tego cudu i nie wiem, może ojciec Piotr coś jeszcze doda.
3: To tych wydarzeń było również wiele. Jednym z nich, może nie takim uzdrowieniem, ale była sytuacja, gdzie jedna z osób przyłożyła papierową ikonkę Życiotajne Źródło do naszej ikony. Później postawiła ją w domu, w rogu, tam gdzie stały inne ikony, gdzie stały już zaschnięte palemki. I te palmy puściły nowe pąki. I ta pani zrobiła zdjęcie. Ja to zdjęcie też widziałem. Także były znaki, były cuda, były potwierdzenia tego, że Matka Boża nas nie zostawiła, że wspiera nas w tych trudnych chwilach. Wszyscy wiemy, jak się bardzo baliśmy, jak wiele było strachu, wiele obaw. No ale właśnie, tak, w tych krytycznych momentach Bóg Rodzica nas nie zostawiła.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy mnichów z Supreskiego Monasteru Ojca Serafima, Ojca Piotra. Jest z nami również pan inżynier Aleksy Mularczyk. Ojcowie tutaj wspomnieli o cudach związanych z ikoną Życiodajne Źródło. Ta ikona mirotoczyła w monasterze w Supraślu w 2020 roku. My rozmawiamy o nowej cerkwi w Karakulach. Jak zrodził się pomysł powstania tej cerkwi? Kto wyszedł z inicjatywą jej budowy?
1: Na pewno wszystko stało się z woli Bożej. Tak jak już wspomnieliśmy, że inspiracja przyszła z góry, przyszła od Boga Rodzicy. Natomiast na ile mi wiadomo, pomysłodawcą pierwszym był Władyka Andrzej. Władyka Andrzej jest bardzo pracowitym człowiekiem. Jest człowiekiem, który dba o naszą parafię, trudzi się, stara. Wiadomo, wiem, że też były głosy od ludu, byli ludzie, którzy jednak też pomagali. Władyka radził się, doradzał, pytał i tak dalej. Także taki wspólny głos ludu, ale też i Władyki Andrzeja. Oczywiście była też akceptacja arcybiskupa Jakuba. Parafia przy monasterze w Supraślu jest duża, jest rozległa. Mamy wiele wiosek, którymi się opiekujemy. I tak naprawdę na tych wszystkich wioskach jest tylko jedna główna cerkiew monasterska. Niedawno powstała kilka lat temu niewielka cerkiew świętego Łukasza chirurga w Łaźniach. Natomiast w tym regionie, właśnie Karakule, Ciasne, Ogrodniczki, jest bardzo dużo prawosławnych. I Władyka po prostu wyszedł z troską, myślą w trosce o ludzi, dlatego że no, niektórzy mają samochody, mogą dojechać, tak, do monasteru, nie ma problemu, ale też jest dużo ludzi starszych, dużo ludzi, którzy przychodzą, na przykład mogą przyjść tylko na piechotkę, przykładowo młodzi ludzie są w pracy, ktoś babcie czy dziadka nie może dowieźć, no, dlatego też te wioski też, jakby nie było, trochę się jednak starzeją, tych ludzi więcej, starszych jest nieco więcej. W związku z tym idea Władyki była taka, żeby w każdej, na ile to możliwe, żeby w każdym takim regionie, gdzie jest tych prawosławnych dużo, żeby tam powstała kolejna cerkiew. Oczywiście będziemy tam służyć. Cerkiew monasterska w Supraślu, cerkiew, monaster będzie tym centrum. Niemniej jednak ta cerkiew, która będzie taką cerkwią filialną, ma pomóc ludziom, ma pomóc tym, którzy mają daleko do cerkwi. Wiadomo, z Karakul już jest jakieś około tam 7 czy tam 10 kilometrów. Widzimy to w Supraślu, jak to się odbywa. Mianowicie służymy codziennie liturgię. Są takie starsze panie, które przychodzą na piechotkę na każdą liturgię. Codziennie są w monasterze. Jeżeli będziemy służyć tak samo w Karakulach, na pewno ktoś przyjdzie. Mówię o takim dniu codziennym. Natomiast na prazniki, wiadomo, będzie bliżej, będzie to ich cerkiew, będzie można się bardziej zaangażować, bardziej opiekować, bardziej uczestniczyć w życiu też parafialnym i monasterskim. Także Władyka wyszedł tutaj naprzeciwko ludziom, którzy będą mieli u siebie cerkiew i też będzie dla nich na pewno i wygodniej, i bliżej z dojazdem niż w monasterze. Natomiast ojcowie będą ci sami z monasteru, więc mam nadzieję, że tego ducha supraskiego też przeniesiemy do tej parafii, do tej cerkiewki w Karakulach.
0: Pytanie do pana inżyniera, pana Aleksego Mularczyka, bo z perspektywy czasu, okresu budowy tej cerkwi w Karakulach, jaki moment był najbardziej wymagającym momentem tej budowy? Czy jakieś momenty w sposób szczególny zapisały się w pana pamięci?
2: No, chyba takim istotnym momentem to było oczywiście podniesienie czaszy kopuły, dlatego że to jest czasza, ta została wykonana w konstrukcji drewnianej na poziomie terenu, z krawędziaków drewnianych, z desek drewnianych i tak dalej, ale mimo wszystko to miało swoją wagę, no, ładnych kilkanaście ton. Także wymagało to podniesienia specjalistycznego sprzętu, dlatego że jest określona wysokość, jeżeli chodzi o wysokość w ogóle obiektu cerkwi, to jest powyżej 18 metrów. Na tą wysokość należało podnieść również tą czaszę. To taki moment, który dało się zapamiętać, dlatego że oprócz tego podniesienia to należało ją tak ustawić, żeby to współgrało ze ścianami tubusa, żeby później nie trzeba było jakoś, żeby nie było krzywizny, prawda, jeżeli chodzi o samą sylwetkę obiektu tego. Także no, udało się to przy, prawda, odpowiednim wysiłku i przy skorelowaniu tutaj wszystkich wymiarów. No, efekt jest taki, widzimy już, że ma swoją symetrię, jeżeli chodzi o czasę. No, oczywiście były inne tam problemy typu, no, braki betonów, bo to nie zawsze to było, a było zaplanowane na przykład, czy problemy materiałowe, bo to wiadomo, trzeba pamiętać, że obiekt cerkwi, jak wszystkie praktycznie obiekty sakralne, są budowane ze składek wiernych, czyli tempo prac jest uzależnione od posiadanych funduszy. I w tym momencie tutaj, jeżeli chodzi o materiały, wiele materiałów zapewniało inwestor, czyli konkretnie monaster. Ojciec Sergiusz tutaj mocno się aktywizował w tej części i starał się pozyskać materiały po niższych cenach, po rabatach, tak żeby budowa mogła iść odpowiednim tempem. No, były oczywiście pewne tam przestoje, no i jeszcze raz wrócę do tego, że to było wszystko uzależnione od momentu posiadania funduszy i od tego, że to obiekt jest prowadzony systemem gospodarczym.
0: To jest jedna kwestia, o której pan wspomniał, a czy są jeszcze jakieś inne elementy, które świadczą o tym, że budowa świątyni różni się od budowy różnych innych budynków z perspektywy inżyniera właśnie?
2: Tak, budowa cerkwi ma swoją specyfikę. No, nie może być tak, że przychodzi przykładowo pracownik, który był tam, no, wznosił jakieś domki i był przyzwyczajony do takiego standardowego wykonania, czy też ewentualnie do prefabrykacji na budynkach wielorodzinnych, bo to tak, w takich systemach się budowało. Tu niestety trzeba było pamiętać o tym, że trzeba być wiernym projektowi technicznemu, dlatego że to jest związane z określoną bryłą tego obiektu i określonym później całym tym anturażem. Natomiast wykonanie same obiektu było istotne również dla ekip tych, które pracowały. No, budowę najpierw prowadziła firma prowadzona przez braci Lewczuków, bo ich ojciec, akurat tak się złożyło, że zmarł na COVID na początku, dosłownie jak my żeśmy mieli rozpoczynać tą budowę. No i synowie jakimś takim na zasadzie długu przejęli tą budowę i wykonali stan surowy. Czyli ściany, czyli stropy, czyli koleby, bo to dosyć istotne, i wszystkie pociągi, żebra i tak dalej, belki żelbetowe, które miały, które zostały zaprojektowane. No, oczywiście trzeba było mieć na uwadze w pewnym momencie powiązanie tych koleb, czyli sklepień ponad poszczególnymi bocznymi tymi nawami. Mamy cztery tutaj takie koleby. To musiały one być powiązane odpowiednio ze ścianami. No i tej sztuki dokonano. Ja jeszcze chcę podać,

0: Tutaj jeszcze chcę tak wrócić do tego, co ojciec Serafin powiedział, że potrzeba była dla tych ludzi prawosławnych. Ja jeszcze pamiętam, mieszkałem z dziadkiem świętej pamięci, proboszczem parafii Supraskiej i pamiętam, że karakule, ogrodniczki zwłaszcza, gdzie tylko było dwie rodziny nieprawosławne, a duża to wieś, były bardzo liczne, jeżeli chodzi o prawosławie. Czyli ta zależność i ta potrzeba była już od dużego czasu. Była, zachodziła taka potrzeba, z tym, że pamiętamy, że w czasach wcześniejszych tego nie można było zrealizować. Dopiero teraz takie możliwości nastały.
1: Pan inżynier niejako wyprzedził chyba troszeczkę moje kolejne pytanie. To pytanie chciałem skierować do ojców, bo co jakiś czas w przestrzeni publicznej mamy takie głosy, że budujemy nowe świątynie, jednak statystyki są takie, że liczba wiernych zaczyna maleć. Na Podlasiu mamy sporo tych cerkwi, są one położone też blisko siebie, może mamy dobrze rozwinięty transport, może nie ma potrzeby budowania aż tylu cerkwi. To są takie głosy, które gdzieś możemy w przestrzeni medialnej znaleźć, coraz częściej zresztą. Jak ojcowie ustosunkowaliby się do takich głosów?
2: Myślę, że tak, to prawda, że czasy mamy niesprzyjające. To fakt, że najważniejszym zadaniem jest utrzymanie przede wszystkim dobrej kondycji duchowej na parafian ludzi, wychować ich, utrzymać przy cerkwi przede wszystkim młodych ludzi, więc wybudowanie cerkwi jest to tylko pierwszy etap, taki, z którego ruszamy po prostu dalej, dlatego że najważniejszym jest nie sama budowa, ale przede wszystkim budowa tej cerkwi żywej, więc to fakt. Natomiast po pierwsze, tak już wspomniałem, już jeszcze troszkę powtórzę jednym słowem, że dla osób, które mieszkają blisko, którzy mieszkają w tej wiosce, w okolicy, zdecydowanie mimo wszystko będzie łatwiej i dojechać, i dojść, nawet na rowerze, nawet na piechotkę, a nawet i tym samochodem jest bliżej niż do samego monasteru w Supraślu. Podobna sytuacja analogiczna jest właśnie w Puszczy, gdzie, wiadomo, jest 12 km od Supraśla. Teoretycznie wszyscy, większość ma te samochody, ale jednak nie wszyscy w praktyce dojadą. A kiedy służymy, może nie za często, bo raz w miesiącu w Puszczy, w cerkwi świętego Łukasza w Łaźniach, to jednak są ludzie, którzy regularnie przyjeżdżają i tych ludzi jest niemało. Na taką cerkiewkę, jak jest w Łaźniach, to ona potrafi być naprawdę w połowie zapełniona ludźmi. Potrafi być nawet 20-30 osób, jak na warunki puszczańskie, gdzie tych ludzi naprawdę tam nie ma zbyt dużo. Więc mamy nadzieję, że podobnie również, jeśli rzeczywiście my też się postaramy, będziemy służyć, przyjeżdżać, organizować tą wspólnotę cerkiewną, cerkiew też nie będzie pusta. Druga rzecz jest taka, którą też należy tu podkreślić, mianowicie, że cerkiew będzie kolejnym miejscem, gdzie będzie przynoszona boska liturgia za całą cerkiew, za naszych parafian, za wszystkich, za których się modlimy w czasie liturgii. To jest kolejny duchowy aspekt, mianowicie uświęcamy swoją okolicę, parafię i więc jakby kolejny ołtarz, kolejne miejsce, gdzie jeszcze raz wnosimy modlitwy do Boga, przebłaganie Boga za grzechy ludzkie, za nas wszystkich, którzy dążymy do zbawienia. Kolejna rzecz, którą bym tu powiedział, mianowicie sam pochodzę z Łękowszczyzny. Gdyby to było na Łękowszczyźnie, to w każdej wiosce, typu Ogrodniczki, Ciasne, Karakule, w każdej większej wiosce stałaby cerkiew. Wiadomo, że w chwili obecnej tam nie jest tak, dlatego że była akcja Wisła, ludzie wywieziono, cerkwie niektóre zostały rozebrane, zniszczone, niektóre zostały przyjęte przez Kościół katolicki, natomiast więc w chwili obecnej może rzeczywiście jest troszkę inaczej, ale jeżeli zobaczymy sobie, jak było przed wojną, to wioski, które były wielkości właśnie, czy to Karakul, czy Ciasnego, Ogrodnicze, względnie inne, podobne wioski, to w każdej z nich byłaby swoja cerkiew, przynajmniej jedna, ewentualnie nawet dwie. I była to normalna sprawa, że każda wioska miała swoją własną cerkiew. Ludzie przeżywali, chodzili, modlili się, wiadomo, że wszyscy wtedy chodzili. Nie było, że ktoś pojechał, ktoś nie pojechał. Niemniej jednak jest to normalne zjawisko na właśnie w tamtym regionie. Mimo tego, że przecież do drugiej wioski nie jest tak bardzo daleko, można tam się przejść, można przejechać, ale jednak honorem właśnie wioski było posiadanie swojej własnej cerkwi. I jeszcze może dodam jeszcze jedną ciekawą historię, mianowicie jak byłem w Macedonii bodajże 2 lata temu, chodząc po takiej wiosce niedaleko miasta Bitola, to w zasadzie na odległości 1 kilometra odkryłem 8 cerkwi. I bardzo się zdziwiłem. Cerkiew jedna, druga. Widziałem tylko dwie. Do pozostałych 6 były kierunkowskazy, były takie drogowskazy, było pisane.

0: cerkiew taka i taka, taka i taka. Może one nie wszystkie są duże, one niektóre są utrzymywane właśnie przez jakieś tam prywatne rody, rodziny, ale służą się nabożeństwa, na święta, na prazniki, czy związane z patronem tejże cerkwi. Niemniej jednak też jest właśnie honorem nie tylko wioski, ale nawet i poszczególnych rodzin posiadanie mniejszych cerkiewek, więc jakby nikt nie zatrzymuje się na tym etapie. Skoro mamy jedną cerkiew, to wystarczy, nie? Budują kolejną i kolejną, kolejną po to, żeby uświęcać okolice, po to, żeby ludzie uczęszczali do cerkwi, po to, żeby było miejsce, gdzie można się pomodlić w czasie nabożeństwa, ewentualnie poza nabożeństwem też cerkiew może być otwarta, gdzie bywają i takie sytuacje, więc ktoś może zajść, może się pomodlić, więc ja osobiście nie widzę tego problemu, że skoro jest dużo cerkwi w okolicy, to już nie budujmy kolejnej. Każda cerkiew, jeżeli jest przenoszona na chwałę, budowana na chwałę Bożą, jeżeli służy zbawieniu ludzi, jeżeli ma pomóc komuś do zbawienia, jest zawsze przydatna. Nawet jeżeli to będzie niewielka garstka ludzi, jeśli nawet dla tych kilku osób pomoże to w drodze do zbawienia, to już wartało. Nawet dla jednego człowieka. Jak Chrystus powiedział bardzo wyraźnie w Ewangelii, że jeden człowiek, jedna dusza człowieka warta jest więcej warta niż cały świat ten zewnętrzny, materialny, więc nawet i zbawienie jednej duszy to już ma ogromną wartość w skali zbawienia, w historii zbawienia w ogóle rodzaju ludzkiego, więc myślę, że tutaj jest to dobre dzieło, jest dobry pomysł i należy po prostu to kontynuować po to, żeby mimo wszystko wykorzystać tą okazję, którą mamy. Mamy takie czasy, że może z trudnością, może nie jest to prosto, łatwo, dużo pieniędzy to wymaga, dużo trudu, zaangażowania, ale jednak możemy coś na chwałę Bożą czynić, więc to czyńmy, żeby pomogło nam i jeszcze innym w zbawieniu.
1: Budowa cerkwi to jest takie wspólne dzieło. Angażują się wierni, angażują się darczyńcy, władze lokalne. Jak wygląda w praktyce taka współpraca na przestrzeni tych ostatnich kilku lat?
2: Mi się zdaje, że tak jeszcze chcę wrócić może do poprzedniego tego zagadnienia, jeżeli chodzi o czy potrzebna jest cerkiew, czy jest niepotrzebna, to chcę zwrócić uwagę na ten molebien paschalny, który był poprzedniej niedzieli, nie ostatniej, poprzedniej, gdzie była pogoda no straszna, bym powiedział, bo wiało, prawie tam śnieżyło i tak dalej. Ludzie przyszli. Na tą przyszło około 70-80 osób. To jest, ja się dziwiłem, że tyle ludzi przyszło, pomimo tej no, niesprzyjającej pogody. Po molebnie parę osób podeszło do mnie i dziękowało, że się zajmujemy w ogóle tą budową, że ta budowa jest potrzebna. To mnie trochę wzruszyło nawet w ten sposób. Jest oczywiście z punktu socjologicznego taka sytuacja, że jakby ludzi chodzi mniej do świątyń, ale to raczej więcej dotyczy chyba tych braci rzymskokatolików, niżeli prawosławnych. Jeżeli wziąć procentowo, to chyba prawosławni bardziej chodzą do cerkwi, aniżeli katolicy. Dlatego też nie można tutaj w ten sposób porównywać. Natomiast jeżeli chodzi o problemy takie związane z bieżącą współpracą, to już ja wcześniej powiedziałem, że znajdujemy ludzi, którzy w pewien sposób sponsorują niektóre materiały. Na przykład część styropianu udało się uzyskać od darczyńcy, a tego styropianu jest sporo. Też w różnych innych materiałach stali zbrojeniowej, w deskach, sponsorowali ludzie, którzy pewną część włożyli pieniędzy w to, żebyśmy mogli to budować. Czyli jest ta współpraca pewna. Oczywiście nie wszystko można uzyskać, bym powiedział, za darmo. Trzeba pamiętać również, że nadzór nad tą budową zarówno przeze mnie, jak również przez kierownika budowy, którym jest inżynier Mirosław Siemieniuk, jest realizowany bezpłatnie, czyli wolontarnie. Nie jest to, jeżeli chodzi na przykład na budowach tego typu, to są duże pieniądze, się płaci. Tutaj jest oszczędność na tym. Tak samo, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie projektowym. Część projektów jest wykonana również na zasadzie bezpłatnej takiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie administracyjnych władz, no to nazwijmy to, trudno powiedzieć jeszcze w sposób tak jednoznaczny, dlatego że No, nie mamy, nazwijmy, tego typu sprzeciwu, że trzeba było drogę wyrównać, tą ulicę Leśną, no to burmistrz podesłał tam, tą spycharkę trochę wyrównał, prawda. Są tam jeszcze inne aspekty, no, z tym związane, no, ale to mi się zdaje, że czas pokaże, jak ta współpraca będzie wyglądać.
1: A jeszcze z takiej perspektywy duchowej, jak wygląda ta współpraca z wiernymi? Czy już możemy mówić o kształtowaniu się jakiejś wspólnoty, takiej stałej, parafialnej tam?
3: Tak, jak najbardziej tak. I to nie chodzi tylko o tych mieszkańców dawnych wsi Karakula, ale nowych, przyjezdnych, tak? Ludzi, którzy się budują, którzy się osiedlają. Także jak najbardziej tak, oni się bardzo mocno angażują. My też chcemy, wychodzimy z takimi różnymi inicjatywami, tak, żeby ich angażować, czy posprzątania, tak, czy uporządkowania tego miejsca, żeby oni czuli się no też współodpowiedzialni w jakiś sposób, tak, że to jest ich cerkiew, że oni są potrzebni, że nie tylko odbywa się budowa, tak, siłami monasteru, ale właśnie również i ich, tak? Więc to zaangażowanie, to kształtowanie się tej wspólnoty wiernych jak najbardziej się odbywa. I ci ludzie chcą, tak jak pan Aleksy powiedział, tak, mimo i warunków pogodowych, i złych, prawda, przychodzą, czy uczestniczą w tych molebnach, czy przychodzą po pracy, tak, pomagają, porządkują. Dziękują, tak, za to, że powstaje nowa cerkiew, że to będzie, no właśnie, ich cerkiew.
1: Ta rozmowa nasza ma taki radosny charakter, bo cieszymy się, że będzie to zwieńczenie, że na kopule będą krzyże. To jest radosne, ale to oczywiście nie oznacza, że to jest koniec budowy.
2: Tak, to jest dopiero pewien etap. No, w tej chwili przeprowadziliśmy rozmowy w zeszłym tygodniu z wykonawcą okładzin klinkerowych budynku, który planuje przystąpić do swych robót w drugiej połowie miesiąca maja. No, sporo tego jest oblicowania, gdyż to jest około 800 metrów kwadratowych. I także no, będziemy już widzieli jakieś takie pewne efekty elewacyjne, zewnętrzne, które też będą w jakiś sposób podnosiły i radowały. Ja często się stykam też z takimi opiniami, że ludzie mówią, o, jechaliśmy, widać już cerkiew, widać kopułę ładnie zrobioną. Czyli interesują się ludzie jednak. To nie można powiedzieć, że o, co tam buduje się po prostu. Także etapów jeszcze przed nami budowy będzie dużo, dlatego że w tej chwili, w tym roku planowane jest właśnie wykonanie tych elementów elewacyjnych. Później trzeba będzie na pewno przystąpić do instalacji wewnętrznych, czyli instalacji elektrycznych, instalacji wodkan, bo tam niedużo, ale też są potrzebne, prawda, bo w obecnych czasach to jest zauważalne. No, mamy co prawda wykonaną już studnię głębinową na terenie tym, który jest przyznany parafialnie, nazwijmy to. Także pewien element jest wykonany, który jest niewidoczny, no, nazwijmy, ale jest zabezpieczenie prawem wody, chociaż niezależnie być może jeszcze powstanie przyłącze wodociągowe. Później na pewno będą elementy wykończeniowe, wewnętrzne, czyli no, i tynki, i polichromie, i balustrady, no i szereg tych prac, które są związane z użytkowaniem takiego obiektu sakralnego, jakim jest cerkiew.
1: To wymaga jeszcze trochę czasu, niemniej już teraz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do uczestnictwa w tym ważnym i podniosłym wydarzeniu. Poświęcenie i montaż krzyży na kopułach cerkwi Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach 10 maja w niedzielę, początek o godzinie 17. Dlaczego warto tam być?
0: myślę, że wszyscy powinni być, wszyscy, którzy należą do naszej parafii, w szczególności ci, którzy mieszkają w okolicy, dlatego że wydarzenie jest bardzo wyjątkowe, znamienne, jest pewnym, tak jak już podkreśliliśmy ze 2-3 razy tutaj, za zakończenie pewnego etapu, rozpoczęciem kolejnego, więc nieczęsto się krzyże święci. One jak zostaną też na górę umieszczone w czasie po poświęceniu, więc one będą tam długo, długo, długo i prawdopodobnie do końca świata, do kiedy ta cerkiew będzie istnieć. W związku z tym, kto się spóźni na to nabożeństwo, czy na to poświęcenie, no to drugi raz już nie będzie miał tej okazji zobaczyć, jak się to wszystko dokonuje i nie będzie brał uczestnictwa w tejże modlitwie, więc taka okazja, można powiedzieć, tylko raz w historii tejże cerkwi. Więc dlatego też koniecznie każdy, komu jest cerkiew i krzyż bliski, koniecznie powinien być, uczestniczyć, również pomodlić się.
1: Jeszcze raz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na to wyjątkowe wydarzenie. W niedzielę 10 maja, godzina 17, cerkiew w miejscowości Karakule, poświęcenie i montaż krzyży na kopułach. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby jeszcze wesprzeć to dobre dzieło, jakim jest budowa cerkwi w Karakulach, to szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Monasteru w Supraślu. Tam również na bieżąco możecie Państwo śledzić postępy z budowy tej świątyni, a także jest wiele różnych ciekawych informacji związanych z życiem monasteru. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gośćmi byli ojciec Serafin i ojciec Piotr z monasteru w Supraślu i był z nami również pan inżynier, inspektor nadzoru budowlanego, pan Aleksy Mularczyk, a rozmawialiśmy o cerkwi ikony Matki Bożej, życiodajne źródło w Karakulach. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chrystus Woskresie.
0: Na Woskresie.

Zbliżają się uroczystości w Karakulach, o których rozmawialiśmy z ihumenem Serafinem, hieromnichem Piotrem i inżynierem Aleksym Mularczykiem. Przypominamy Państwu, że uroczystość poświęcenia krzyży na nowo budującej się cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach odbędzie się już jutro, 10 maja o godzinie 17. To ważne wydarzenie dla całej społeczności wiernych oraz kolejny etap budowy świątyni, która już dziś staje się miejscem wspólnej modlitwy. Uroczystości przewodniczyć będzie arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym święcie.

0: Za chwilę na falach Radia Ortodoksja zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed piątą niedzielą po święcie Paschy, niedzielą o Samarytance. Jutrzejsza Ewangelia przypomina niezwykłe spotkanie Chrystusa z kobietą z Samarii przy studni Jakuba. To właśnie tam Jezus objawił siebie jako źródło wody żywej, która daje człowiekowi życie wieczne i prawdziwe duchowe ukojenie. Rozmowa Zbawiciela z Samarytanką miała szczególne znaczenie. Chrystus przełamał bariery dzielące ludzi, narodowe, społeczne, religijne, pokazując, że Boża miłość i zbawienie skierowane są do każdego człowieka. Do dziś istnieje studnia, przy której odbyła się ta ewangeliczna rozmowa. Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania na falach Radia Ortodoksja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Wstańcie!

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed niedzielą o Samarytance. Jutrzejsza niedziela przypomina nam, że każdy człowiek poszukuje w swoim życiu źródła prawdy, pokoju i nadziei. Chrystus, rozmawiając z Samarytanką przy studni Jakuba, pokazuje, że tylko On może ugasić duchowe pragnienie człowieka. Słowa o wodzie żywej od wieków pozostają jednym z najpiękniejszych obrazów Ewangelii, obrazem Bożej łaski, która odnawia serce i prowadzi ku życiu wiecznemu.

Jutro, w piątą niedzielę po Wielkanocy, Cerkiew Prawosławna wspomina spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej, miejscu, które do dziś znajduje się w Sychem. To niezwykłe wydarzenie, opisane w Ewangelii według świętego Jana, ukazuje Chrystusa jako źródło wody żywej, duchowego życia, które nie zna końca. Rozmowa z Samarytanką przełamuje bariery kulturowe i religijne, przypominając nam, że zbawienie dostępne jest dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia. Zapraszamy teraz na kolejną wersję pieśni o Samarytance.

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania Żywotów Świętych czytanych książki Synaksarion, wydanej przez wydawnictwo Bratczyk. To wyjątkowa seria przygotowana na podstawie tekstów spisanych na Świętej Górze Athos przez hieromnicha Makarego. Polski

Wydanie obejmuje 12 tomów i przybliża czytelnikom żywoty świętych od czasów Chrystusa aż po współczesność. Publikacja wyróżnia się nie tylko bogatą treścią duchową, ale również pięknym wydaniem. Zawiera liczne ikony oraz opisy świętych, którzy przez swoje życie stali się świadkami wiary. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania żywotów świętych czytanych w książki Synaksarion. Dzisiaj cerkiew wspomina pamięć świętego Joannicjusza Dewiczyńskiego. Święty Joannicjusz urodził się w połowie XIV wieku w Dioklei. Od dzieciństwa polubił samotność i modlitwę, więc pewnego razu porzucił rodzinny dom i udał się do wschodnich rejonów Serbii. Po dojściu do rzeki Ibar znalazł pieczarę, w której poprzednio mieszkał święty Piotr Koryski, i poświęcił się surowemu życiu ascetycznemu. Po pewnym czasie zaczęli do niego tłumnie przychodzić mnisi i świeccy, pragnąc jego rad lub też powierzyć się jego kierownictwu duchowemu. Święty zbudował dla uczniów cerkiew i cele, jednak sam wkrótce opuścił monaster, chcąc uniknąć sławy, która rozprzestrzeniła się o nim wśród ludu, i udał się do nieprzebytego lasu Dewiczeńskiego w ziemi kosowskiej. Tam spędził wiele lat w całkowitej samotności, odważnie pokonując ataki biesów, które chciały odciągnąć go od nieustannej modlitwy. Despota Serbii Jerzy Brankowicz, usłyszawszy o świętym i jego władzy nad biesami, przyprowadził do niego swoją opętaną córkę. Joannicjusz wypędził z niej złego ducha. Na znak wdzięczności despota zbudował w tym miejscu cerkiew poświęconą wprowadzeniu Najświętszej Boga Rodzicy do świątyni i monaster znany dzisiaj pod nazwą Dewicz. Święty Joannicjusz odszedł w pokoju w późnej starości 2 grudnia 1430 roku. Po pewnym czasie przy jego świętych relikwiach zaczęły dziać się uleczenia, zwłaszcza chorych psychicznie i opętanych, przy czym zarówno wśród Serbów, jak i wśród Albańczyków, którzy przychodzili z wiarą pokłonić się świętemu. Wrogowie Boga wielokrotnie próbowali podczas I i II wojny światowej zniszczyć grób świętego, ale zostali ciężko ukarani przez Boga. Podczas kosowskiego konfliktu w latach 2000-2001 grób świętego Joannicjusza został zbezczeszczony i ostatecznie 18 marca 2004 roku mniszki zostały wypędzone, a monaster zniszczony. W tymże monasterze w XIX wieku prowadziła ascetyczne życie mniszka Eufimia, czczona w narodzie serbskim pod imieniem Stoina.

Jutro przypada piąta niedziela po święcie Paschy, niedziela Samarytanki. Po wysłuchaniu pieśni poświęconej temu ewangelicznemu spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć na niezwykłe pytanie. Czy do dziś można napić się wody ze studni, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką?

Czy do dziś można napić się wody ze studni, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką? Okazuje się, że tak. Nawet dziś pielgrzymi mogą usiąść przy kamiennej studni Jakuba, znanej z Ewangelii według świętego Jana. To właśnie tam Chrystus spotkał kobietę z Samarii i mówił o wodzie żywej, która daje życie wieczne. Studnia znajduje się obecnie w krypcie prawosławnej świątyni w Nablus, dawnym Sychem, w samym sercu Samarii. Według tradycji prawosławny mnich do dziś czerpie z niej świeżą wodę. Łampadka zawieszona nad studnią pozwala dotrzeć do jej głębokości. Sięga ona około 30 metrów, czyli 14 łokci, o których wspomina Ewangelia. To miejsce pamięta jeszcze czasy patriarchy Jakuba. Właśnie tutaj zatrzymał się Jezus, zmęczony drogą z Judei. Uczniowie udali się wtedy do miasta po żywność, a przy studni pozostał Chrystus. Południe przyszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Wtedy padły słowa, które po dziś poruszają serca wiernych. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Studnia Jakuba była miejscem świętym dla narodu żydowskiego, silnie związanym z patriarchą Jakubem. Dla chrześcijan stała się również znakiem obecności Chrystusa i miejscem objawienia prawdy o wodzie żywej. Od pierwszych wieków otaczano ją szczególną czcią. Już przed czasami cesarza Konstantyna wzniesiono tam świątynię na planie krzyża. W epoce wypraw krzyżowych przebudowano ją na okazałą bazylikę. Z biegiem wieków sanktuarium popadało w ruinę. Budowę obecnej prawosławnej cerkwi rozpoczęto podczas I wojny światowej, a ukończono w kolejnych latach. Do dziś świątynia nosi ślady swojej starożytnej historii. Na kolumnach zachowały się rzymskie kapitele, a wnętrze zdobią ikony przedstawiające spotkanie Chrystusa z Samarytanką oraz wizerunki świętych. To miejsce pozostaje jednym z najbardziej poruszających świadectw ewangelicznych wydarzeń. Miejscem, gdzie zwykła rozmowa przy studni stała się objawieniem żywej wiary i nadziei dla całego świata. Już jutro mamy 5. niedzielę po Pasce, niedzielę o Samarytance. Yeah.